Musical z wchodnia label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Dwa Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals ze Steve Morell. Dwa porcety czuchmy w tiach. To jest techni. Na tiach brałowe. Why Did You Do It, tytuła pustlenu tu. Selekcję to nasiło, że poszła jeszcze Jastem Małku.